S jeseni kad bagrem opadne, potera me maler šta god počne, propadne. Još mi se